0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Polish program on AM 1430 CHKT. Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
6: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski mówimy, że nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych honorowej nazwy bohaterów UPA wywołało falę krytyki w Polsce. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego spotkała się z ostrymi reakcjami części polskich polityków, którzy wskazują, że jest ona sprzeczna z pamięcią o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Komentarze na ten temat w naszym magazynie. Mówimy w nim również o bezprecedensowym rosyjskim ataku na Kijów. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni maja kierownictwo resortu obrony podpisało w sumie blisko 60 umów wartych ponad 120 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu SAFE. Szczegóły w naszym programie. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
1: Polskie Radio dla Zagranicy, wszędzie tam, gdzie żyją Polacy.
6: Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych honorowej nazwy bohaterów UPA wywołała falę krytyki w Polsce. Więcej na ten temat Przemysław Pawełek.
7: Ukraińska Powstańcza Armia to formacja zbrojna ukraińskich nacjonalistów, która oprócz walki z Sowietami i polskim podziemiem odpowiedzialna jest za mordy na Polakach, dokonane w ramach zbrodni wołyńskiej. Jak czytamy w dekrecie Wołodymyra Zełenskiego, honorowa nazwa bohaterów UPA została nadana samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nazwa taka, jak napisano, została

0: Została nadana w celu odnowienia historycznych narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Prezydent Karol Nawrocki wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
1: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować Ukrainy. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
0: Premier Donald Tusk stwierdził, że ruch Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojący.
2: Narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na taki niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych. Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
0: Szef rządu dodał, że liczy na działanie prezydentów Polski i Ukrainy na rzecz dobrych stosunków między oboma krajami w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy jest reakcją adekwatną. Jak mówi polityk, nie można gloryfikować ludobójców z UPA.
3: Pan prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Zełenskim wtedy, kiedy był on w Polsce, i stanowisko w sprawie ludobójstwa UPA na Wołyniu przekazał w sposób jednoznaczny. Myślę, że czas rozmów się skończył, w tym sensie, że trzeba też wykonać jakieś wyraźne działanie, trzeba podjąć. Czy gdyby na przykład Niemcy zaczęli gloryfikować nazistów, zbrodniarzy z Waffen-SS, to byśmy mówili, no uszanujmy ich wrażliwość, prawda, każdy ma swoją interpretację historii. Zbrodniarze są zbrodniarzami, ludobójstwo ludobójstwem.
0: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest skandaliczna i niezrozumiała, komentuje Krzysztof Hetman z PSL-u. Jak wyjaśnia, przy wzroście antyukraińskich i antypomocowych nastrojów w Polsce, decyzja prezydenta Ukrainy przyczynia się do osłabiania relacji między naszymi krajami. Zdaniem europosła PSL-u prezydent Nawrocki powinien porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim.
4: Powinien jednak mimo wszystko wyjść ponad swoje własne, osobiste poglądy i uprzedzenia i nawiązać współpracę i dialog z prezydentem Zełenskim, którego kompletnie nie prowadzi, odkąd został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tu powinna także nastąpić dyplomacja ze strony pana prezydenta. Prezydent musi mieć możliwość, aby wziąć się za telefon, zadzwonić do Zełenskiego i powiedzieć mu, że popełnia tragiczny błąd i to błąd, który odbije się przede wszystkim na państwie ukraińskim.
0: Zapowiedź wniosku o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego krytycznie ocenia ukraiński politolog Jevhen Magda, który podkreśla, że odznaczenie zostało nadane za pogłębianie dobrych stosunków między narodami, ale też za walkę z rosyjską agresją. Jego odebranie nie przysłuży się stosunkom między Polską i Ukrainą, mówi politolog.
5: Ja nie mogę to zasłużyć, to się to dzieje.
0: Nie mogę tego potępić, ponieważ są to działania prezydenta Polski, obywatela Polski. Ale jeśli cały czas będziemy grzebać się w naszych problemach historycznych, będzie nam trudno iść naprzód. Myślę, że strategiczne partnerstwo między Polską a Ukrainą istnieje. Istnieje pomimo wypowiedzi i działań różnych polityków. Jest ono wielokrotnie potwierdzane.
5: Istnieje popry zajawy i dzieje różnych polityków. Воно підтверджується неодноразово.
0: Zdaniem Jevhena Magdy raczej mało prawdopodobne jest, że zwłaszcza w czasach wojny ukraińskie władze przestaną się odwoływać do symboliki ukraińskich nacjonalistów, bo są oni postrzegani nad Dnieprem przede wszystkim jako symbol walki z Sowietami. Dlatego według politologa będzie to rodzić kolejne spięcia. Ukraiński politolog podkreśla, że także Polacy oddają hołd swoim bohaterom, którzy na Ukrainie są postrzegani negatywnie.
6: Mówił Przemysław Pawełek, który poprowadzi także dalszą część programu.
0: Witam w studiu panią Natalię Bryszko-Zapór, publicystkę, autorkę książek Pogranicze Wszystkiego, Podróże po Wołyniu oraz Ja tu zostaję, fenomen Wołodymyra Zełenskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Jak powinniśmy interpretować samą decyzję prezydenta, a także czas, kiedy została ona ogłoszona, bo to też ma znaczenie.
7: Wołodymyr Zełenski ogłosił nadanie jednej z jednostek, z tego co rozumiem jest to pododdział ukraińskiego wojska, imię ukraińskiej powstańczej armii. Nie mógł nie spodziewać się reakcji ze strony Polski, w to nie uwierzę. Może spodziewał się, że reakcja będzie łagodniejsza, tego nie wiemy, ale w Polsce to wywołało ogromne emocje. Sama w pierwszej chwili, kiedy usłyszałam o tej decyzji, zareagowałam również emocjonalnie. Widziałam, że podobną reakcję opisywali na przykład w mediach społecznościowych

0: Ludzie, którzy podobnie jak ja od wielu lat zajmują się między innymi Ukrainą i polsko-ukraińskimi relacjami i którzy starają się budować mosty między naszymi krajami, bo uważamy, że jest to absolutnie jeden z priorytetów polskiej polityki wschodniej czy polskiej polityki zagranicznej w ogóle. Więc pierwsza reakcja to była taka, że ręce opadły. I wrażenie, że ktoś marnuje naszą pracę wieloletnią jednym w sumie niewielkim gestem, było dość oczywistą reakcją emocjonalną. Po reakcji polskich, zwłaszcza po reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który natychmiast zaczął straszyć Ukrainę blokadą akcesji i odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego, muszę powiedzieć, że moja reakcja była taka, że błąd goni błąd i błędem pogania, co oczywiście w dalszym ciągu oznaczało, że ta wieloletnia praca wielu ludzi, bo naprawdę w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują na to porozumienie, na to pojednanie, na te mosty między nami, na te naprawdę lojalne, przyjazne sąsiedztwo, po prostu psują naszą pracę. Tyle ja. Potem oczywiście było oświadczenie ze strony Zełenskiego, było oświadczenie ze strony ministra spraw zagranicznych Ukrainy, że tłumaczący, że ta decyzja wynikała z życzenia samych ukraińskich żołnierzy, a ukraińskich żołnierzy, którzy bronią w tej chwili swojego kraju, należy uszanować i w sposób bezwarunkowy, tak chyba to było określone. I te wszystkie argumenty mają w sobie jakieś racje, ale oczywiście nie do końca są przekonujące.
1: Odwołała się pani tutaj do słów ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Andrija Sybichy, który w oświadczeniu napisał m.in. eskalacja napięć między Ukrainą a Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. No i z tym wypada się tylko zgodzić, nie, ale też warto przypomnieć, że jednak tą eskalację zainicjowała w tym przypadku strona ukraińska.
0: Ja bym jeszcze jednak wróciła do strony polskiej najpierw, a o Zełenskim powiem później. Otóż mnie się wydaje, że nasze reakcje, za każdym razem zresztą, są zanadto afektowane, bo ja bym widziała Polskę, która buduje relacje międzynarodowe nie wyłącznie na emocjach, a na przemyśleniach i racjonalnych działaniach. Więc wydaje mi się, że reagowanie od razu w pierwszej chwili to tak emocjonalnie generalnie wcale nie buduje naszej pozycji, ani na Ukrainie, ani na świecie, a to jest ważne, bo nasza pozycja na świecie jest na razie przynajmniej w stosunku do naszych aspiracji nie na tyle silna. Więc moim zdaniem należy się zastanowić wielokrotnie, nie, zanim się zacznie reagować, zwłaszcza, że reakcja jest nieco niesymetryczna czy asymetryczna w stosunku do działania podjętego przez stronę ukraińską. Oczywiście moment podjęcia tej decyzji przez Zełenskiego to jest moment, w którym są prowadzone wreszcie po wielu latach po zniesieniu moratorium na pracę na Wołyniu i Tarnopolszczyźnie czy Galicji Wschodniej, prace archeologiczne, badawcze, ekshumacyjne. W momencie, kiedy są z ziemi wyjmowane szczątki zamordowanych wówczas w czasie wojny 43-45 Polaków w ramach czystek etnicznych, które prowadziła Ukraińska Powstańcza Armia, jest wręcz prowokacyjne. Myślę, że widzimy to. Przejrzałam oczywiście internet, przejrzałam sieci, różne media społecznościowe, artykuły i tak dalej. W Polsce reakcji jest znacznie więcej niż w Ukrainie. W Ukrainie oczywiście też były i reakcje na nasze decyzje były głównie negatywne. Oczywiście mamy też w Ukrainie ludzi, naszych powiedzmy sojuszników, którzy uważają, że zbrodnie UPA należy ukarać, ale te reakcje, które widziałam przeważnie, były negatywne i oczywiście głównym argumentem jednak w tych reakcjach ukraińskich było to, że nie czas dla Ukraińców zajmować się historią, podczas gdy na ich głowy spadają bomby. I rzeczywiście trudno jest zajmować się tym problemem w tej chwili, tak całkiem abstrahując od tego, że płoną budynki mieszkalne, bomby lecą cały czas, po jakiejś koszmarnej absolutnie zimie o strzałach permanentnych Kijowa, teraz znowu zmasowane ataki i terroryzowanie przez Rosję ludności cywilnej. Więc oczywiście kontekst jest raczej trudny do skupienia się na tematyce ukraińskiej powstańczej armii, na resentymentach historycznych i w Ukrainie to widać, że ten temat w zasadzie już ucichł. No u nas nie, u nas mam nadzieję, że to nie będzie eskalować, ale na razie jeszcze panuje czy dominuje wzburzenie.
1: Właśnie wspomniała pani o symetrycznych reakcjach, co sformułowanie w dyplomacji jest bardzo istotne, wręcz kluczowe, jeżeli chodzi o relacje bilateralne. Jaka w takim razie taka symetryczna reakcja Polski w tym przypadku, bo powinna być?
0: No ja nie, zap-

No i oczywiście tutaj rozwiązanie będę podpowiadać naszym dyplomatom, bo w tej chwili akurat nie jestem dyplomatą, ale myślę, że można było pomyśleć o również nazwaniu czegoś adekwatnie, no generalnie pokazaniu, że nam się ta decyzja bardzo nie podoba w sposób mniej skrajny. Wydaje mi się, że sprawa z orderem, jak również straszenie blokowaniem akcesji Ukrainy do struktur zachodnich są nawet nie tyle afektowane, jak powiedziałam, ale one są przeciwskuteczne, dlatego że Zełenski, jak wiemy, stosunkowo ma niedługi staż w polityce, ale jest na pewno jednym z najbardziej doświadczonych polityków na świecie, bo po prostu jest prezydentem kraju, który jest w stanie wojny. I Zełenski, którego widzimy nieustannie na różnych forach światowych, czy w bilateralnych spotkaniach, na szczytach i tak dalej, na pewno rozumie, co robi, ale moim zdaniem nie uwzględnił kilku ważnych rzeczy. Mianowicie w Polsce jest wielu uchodźców ukraińskich. To, co się stało, w moim przekonaniu, graniczącym z pewnością, jeszcze dodatkowo nakręci spiralę antyukraińskich nastrojów, które są już widoczne i nawet czasami niebezpieczne dla tych uchodźców. I ja widzę ich reakcje, bardzo niespokojne, nerwowe, ludzie są zaniepokojeni tym, co się wydarzy i wręcz obrażeni na swoje władze za to, że nie myślą o nich, a to nie są ludzie przypadkowi, to są na przykład kobiety, które wyjeżdżały przed wojną, żeby chronić swoje dzieci. Te dzieci chodzą tu do szkół, ludzie mają jakąś pracę, czasami dzieci są niepełnosprawne, są leczone, więc decyzja o tym, żeby się wyprowadzić z Polski, to jest bardzo trudna sprawa. I tu mam wrażenie, że władze ukraińskie, no zrozumiałe, że dosyć już pewnie znieczulone po 4,5 blisko latach wojny, jednak nie wzięły pod uwagę dobra swoich obywateli. I to jest jedna z rzeczy chyba ważniejszych, która troszeczkę umyka naszej uwadze, bo my reagujemy na nasze krzywdy, a nie widzimy, co się dzieje z innymi ludźmi. A to się właśnie dzieje. No to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że Zełenski, my to lubimy nazywać, nie rozumie czy nie uwzględnia naszej wrażliwości. No i ja tyle zrobię zastrzeżenia, że to określenie, ono się już trochę zdewaluowało, bo używamy go od wielu, wielu lat w tym dyskursie polsko-ukraińskim. Ale jakkolwiek to nazwać, oczywiście jasno widać, że zlekceważono ten polski stosunek do kwestii ukraińskiej powstańczej armii. Ja dodam wprawdzie, że to jednak było ugrupowanie partyzanckie, to jest ważne, to nie było żadne państwowe ugrupowanie, bo nie było państwowości ukraińskiej, to też trzeba pamiętać, bo czasami powstaje wrażenie, że państwo ukraińskie odpowiada za zbrodnie UPA. No to akurat oczywiście tak nie jest. Niemniej jednak jest to pewien wieloletni już chroniczny spór między Polską i Ukrainą i wydaje mi się, że należałoby to jednak uwzględnić. Ja czytałam różne komentarze, tu już mówię o ludziach, którzy reprezentują instytucje zajmujące się polityką wschodnią i one są też absolutnie rozbieżne. Od komentarzy, że Zełenski cynicznie postanowił, mając pełną świadomość, wykonać ten gest, poprzez to, że Ukraina traktuje Polskę wyłącznie jako pochodną amerykańskiej polityki i wiele innych tego typu analiz, które chyba są po pierwsze przedwczesne, a po drugie niestety też nie są przekonujące, bo nawet jeśli ukraińskie władze traktują Polskę dzisiejszą jako pochodną polityki amerykańskiej, to w dalszym ciągu wobec Ameryki są bardzo ostrożne. Dlatego wydaje mi się, że wobec Polski, nawet jeśli nie uważają, że na tyle jest silna polityka Polski, jakby nie na tyle podmiotowa i no może tak jest, nie na tyle jakbyśmy chcieli w każdym razie, to w dalszym ciągu pewna ostrożność chyba jest oczekiwana, bo wiem, Ukraina bardzo potrzebuje choćby jednego przyjaznego, lojalnego w pełni i sojusznika i sąsiada obok swoich granic. Tak samo zresztą jak Polska bardzo potrzebuje, i to też powinniśmy pamiętać, reagując na ukraińskie działania, bardzo potrzebuje lojalnego, przyjaznego sąsiada i sojusznika na wschodzie naszych granic, bo nie mamy takiego. W każdym razie ja chciałabym zrozumieć, czym się kierował i co motywowało decyzję i działania ukraińskiego prezydenta. Kiedyś pisałam o nim książkę, więc
no, życiorys znam dosyć dobrze i wydaje mi się, że sposób myślenia rozumiałam do tej pory, ale tego nie rozumiem i naprawdę chciałabym znać odpowiedź na pytanie, dlaczego i po co i w jakim celu i dla kogo była podjęta

0: na tego typu decyzje.
1: Pozostaje tutaj w takim razie kluczowe pytanie. Jak ta decyzja w sposób długofalowy odbije się na relacjach polsko-ukraińskich, jeżeli będzie miała taki wpływ? Dlatego, że i tak nasze relacje nie są pozbawione napięć, a teraz te napięcia po prostu urosły. Co dalej?
0: No pozostaje mieć nadzieję, że kurz opadnie i wrócimy do normalności stosunków i będziemy przynajmniej próbowali je budować. Czy w Polsce reakcje oficjalne były jeszcze różne, bo inaczej zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wypowiedź była mocno krytyczna w stosunku do ukraińskich działań, ale nie tak skrajna jak prezydenckiego ośrodka i okolic i polityków związanych z Karolem Nawrockim, czy też bardziej na prawo od obecnego rządu. No ja myślę, że jednak należałoby wziąć pod uwagę potrzeby dobrego sąsiedztwa i to taką skrajną potrzebę. To nie jest puste słowa. My po prostu potrzebujemy dobrego sojusznika na wschodzie naszych granic.
1: Na sam koniec rozmowy odwołam się jeszcze raz do komunikatu szefa ukraińskiego MSZ-u Andrija Sybichy, który napisał: pragniemy rozmawiać o wszystkich kwestiach, w tym najtrudniejszych. W duchu wzajemnego zrozumienia i otwartości wzywam do dialogu i wzmocnienia relacji zgodnie z priorytetami bezpieczeństwa i myślnej przyszłości naszych państw. Pozostaje mieć nadzieję, że właśnie w tej myśli dalej ten dialog będzie kształtowany. A ja dziękuję za rozmowę pani Natalii Bryszko-Zapór, publicystce, ekspertce do spraw Ukrainy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tę część programu przygotował Przemysław Pawełek. O bezprecedensowym rosyjskim ataku na Kijów i inne miasta Ukrainy Katarzyna Seman.
3: Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek w nocy zmasowany atak na Kijów. Nad stolicą Ukrainy unosiły się chmury dymu. W ogniu stanęły budynki mieszkalne i samochody. Rosja zaatakowała też w Dnieprze. W TVP Info ukraiński deputowany Mykoła Knieżycki mówił, że ataki na Kijów wciąż trwają.
4: Był ostatni atak z okręgów rakietami Cyrkon, atakowali Kijów. To jest takie trudne rakety, które nie niszczą obrona powietrzowa ukraińska. Także nowe i nowe eksplozje słychać w Kijowie. Jak będzie dalej, zobaczymy. Wszystko to było prognozowane, bo Rosjanie nie mają żadnego sukcesu na froncie. Przez to wygląda jak ich agonia.
3: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strąconych rakiet. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej. Po ostrzałach w kilku dzielnicach brakuje prądu. Wiadomo o 11 zabitych w mieście Dniepr. W ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej 5 osób. Rakiety i drony raniły też około 100 cywilów, w tym dzieci.
5: Dym, wszystko w dymu.
3: Dym był wszędzie. Kucnęliśmy z córką i próbowałam ją osłonić, ale kamień albo jakiś fragment budynku uderzył ją i rozdarł jej kurtkę. Mówi, że bolą ją plecy. Wszystko było spowite dymem. Nie mogłyśmy zrozumieć, co się dzieje. To wyglądało jak jakiś apokaliptyczny koszmar. Wszystko było zasypane gruzem, wszędzie dym i popiół. Nic nie było widać. Nie było jednak pożaru. Nie mogłyśmy zrozumieć, skąd spadają te odłamki. A moja córka została trafiona, uderzył ją kamień. Wszystko było jak we mgle i nie mogłyśmy oddychać. W pobliżu stali mężczyźni. Jednego fala uderzeniowa rzuciła pod samochód. Wołaliśmy innych ludzi, bo nic nie było widać. Potem poszłyśmy prosto do schronu.
5: My zaraz do wykrycia przyszły, tam budynek.
3: Widziałem lecący, płonący fragment rakiety. Chciałem zobaczyć, gdzie uderzy. Potem rozległ się głośny huk. Eksplozja. Nic nie widziałem. Miałem ciemność przed oczami i nic nie słyszałem. Odniosłem wrażenie, że spada głowica bojowa, ale nie dotarła do ziemi i eksplodowała w powietrzu. W pobliżu naszego piętra, ponieważ odłamki uderzyły we wszystkie okoliczne budynki.
6: Potem ja смотрел z tej strony po wszystkim innym domom.
7: Мене щось підняло з ліжка, і я
3: Słyszałam wybuchy, które były coraz bliżej. Odwróciłam się plecami do okna, żeby podejść do drzwi mieszkania i właśnie wtedy nastąpił wybuch, który rzucił mną o drzwi. Wszystkie okna zostały wybite, balkon został zniszczony, a w kuchni również nie ma już żadnych okien.
7: W kimnacie, właśnie, wszystko goriło.
3: Zmasowany atak Rosji świadczy o tym, że rosyjski przywódca Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym.

0: Moskwa, przegrywając na froncie, ucieka się do terroru wobec cywilów, ocenił szef MSZ Ukrainy Andrzej Sybicha. Natomiast według szefa biura prezydenta Ukrainy zakończenie wojny możliwe jest jeszcze przed zimą. Kryło Budanow oświadczył, że jest to głównym zadaniem władz w Kijowie i Ukraina ma środki, aby do tego doprowadzić. To jest polecenie prezydenta, spróbować zakończyć tę wojnę tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzam, że rzeczywiście jest to jego próba, jak najszybszego zakończenia działań wojennych, najlepiej przed zimą. Ja jako szef biura prezydenta na pewno zrobię wszystko, aby osiągnąć ten cel. Moim zdaniem jest to całkowicie słuszne, terminowe i dobrze przemyślane. W najbliższym czasie spodziewamy się wizyty amerykańskiej delegacji. Wszyscy przygotowujemy się do tego spotkania. Planują przybyć w najbliższym czasie zarówno do Kijowa, jak i do Moskwy. Sygnały co do możliwości zakończenia wojny wysyłał ostatnio także Kreml. Negocjacje prowadzone przy mediacji Stanów Zjednoczonych, mające doprowadzić do porozumienia pokojowego, zostały wstrzymane, ponieważ uwaga Waszyngtonu skupiła się na konflikcie z udziałem Iranu.
1: Mówiła Katarzyna Seman. Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl. O realizacji unijnego programu SAFE Przemysław Pawełek.
2: Rząd zakończył kolejny etap podpisywania kontraktów finansowych z unijnego programu SAFE. W jego ramach podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów złotych. W sobotę umowy podpisano w zakładach metalowych Dezamet, Hucie Stalowa Wola i zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Jak podkreślał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, to przełom dla polskiego przemysłu obronnego i wzmocnienie bezpieczeństwa państwa.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Dzisiaj odwaga się tylko liczy. Odwaga do podejmowania decyzji, odwaga do podpisywania umów, odwaga do brania na siebie kontraktów i ich wykonania w krótkim czasie. Bo Polska nie ma czasu do stracenia, bo niebezpieczeństwo jest realne, jest bardzo poważne.
2: Szef MON, wymieniając sprzęt, który ma dostarczyć Huta Stalowa Wola, dodawał, że jest to część tego, co polska armia dostanie za środki z SAFE.
3: 146 borsuków, 96 krabów, 64 raki. 140 pojazdów dowodzenia, ponad 1000 pojazdów towarzyszących i dowodzenia do projektu Homar-K Rosomaki. To wszystko jest tylko częścią wielkich zamówień.
2: W zakładach metalowych Dezamet w Nowej Dębie podpisano umowę wartą ponad 13,5 miliarda złotych na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Jak podkreślił minister Władysław Kosiniak-Kamysz, podpisanie umowy to kolejny etap w budowaniu zdolności do samodzielnego wytwarzania tego rodzaju uzbrojenia.
3: Widzieliśmy, jak inicjatywy amunicyjne były organizowane dla Ukrainy, żeby mogła walczyć. Inicjatywa czeska, estońska, polska się włączała w pomoc, żeby zdobyć tą amunicję. Niezależność produkcji każdego z tych elementów jest podstawą bezpieczeństwa.
2: To jest historyczny dzień dla wojska i dla polskiego przemysłu obronnego, mówił podczas uroczystości podpisania w Hucie Stalowa Wola kolejnych umów szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel.
4: Pamiętajmy też, że Polska jest krajem frontowym, to jest wschodnia flanka NATO. My jako Polska również musimy stanowić razem z pozostałymi krajami silny argument, jeżeli chodzi o niwelowanie zagrożenia. A poprzez dysponowanie tego typu sprzętem możemy odstraszać.
2: Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, powiedział, że negocjacje w sprawie kontraktów prowadziło kilkadziesiąt zespołów, a mimo krótkiego terminu wszystkie potencjalne porozumienia były bardzo szczegółowo analizowane.
5: Każdą dostawę, każda data, skład komponentów był przeliczany i to wszystko było analizowane, kiedy będzie dowiezione. Dlatego ta praca była naprawdę ciężka, ale większej radości niż kontraktowanie bezpieczeństwa dla państwa, sprzętu dla moich kolegów w mundurach, pracy dla moich kolegów w zakładach pracy, to nie można sobie wymarzyć.
2: Podpisane zamówienia z programu SAFE wejdą teraz w fazę realizacji. Sprzęt wojskowy i wyposażenie w ramach SAFE mają zostać dostarczone do 2030 roku. W ramach programu SAFE sprzęt będzie produkować 23 tysiące pracowników w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, mówił w Siemianowicach prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
6: 23 tysiące pracowników bierze na siebie wielką odpowiedzialność i to jest coś, co będzie nam przyświecało. Nie świętowanie dzisiaj, tylko myśl o tym, jak teraz dowieść te wszystkie projekty do połowy 2030. 2020 roku. Ciężka praca przed nami. I jesteśmy przekonani, że SAFE daje nam niesamowitego kopa do przodu. Eksportowego, przemysłowego.

0: społecznego również.
1: Rządzący mówią o sukcesie. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy. Pozostaje przy stwierdzeniach, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski, bo, jak twierdzi, odbiera nam suwerenność. Takie stanowisko prezentuje na przykład poseł Marcin Horała.
2: Fakty są takie, że ten rodzaj finansowania jest dla Polski niekorzystny, że eliminuje na przykład, nie wiem, polskie fabryki śmigłowców, ponieważ mają one zbyt duży udział komponentów spoza Unii, że powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić. I dlatego byliśmy przeciwnikami instrumentu SAFE, no i dalej jesteśmy. No i wielka szkoda, że skądinąd też ze złamaniem prawa rząd w to brnie.
1: Były szef MON Mariusz Błaszczak broni kontraktów zbrojeniowych z Koreą Południową. Z materiału telewizji TVN24 wynikło, że kontrakty zaciągane na sprzęt z tego kraju miały wyżej oprocentowane pożyczki niż w unijnym programie SAFE, a sprzęt miał być produkowany poza Polską. Poseł Błaszczak przekonywał w polskim radiu, że SAFE jest mniej korzystny, bo wymusza zakup sprzętu tylko z Europy.
3: Rząd Donalda Tuska wciska nas w pożyczkę, bo to nie są dotacje, to jest pożyczka 180 miliardów złotych. Trzeba będzie spłacić 360 miliardów. Ta pożyczka jest zawężona do sprzętu europejskiego, a sprzęt ten najistotniejszy, najważniejszy, najbardziej sprawny to sprzęt amerykański i koreański.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację 139 projektów, o których dofinansowanie wnioskował rząd.
4: Informacje na ten temat zebrał Przemysław Pawełek. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o ciekawym filmie poświęconym Polakom z rumuńskiej Bukowiny, sukcesie Polonii w Szwajcarii i historii Polskiego Radia. Polonia Camp 2026 to wydarzenie skierowane do młodzieży polonijnej i osób polskiego pochodzenia z całego świata. Ważnym elementem wydarzenia jest udział w nim wolontariuszy. O tym, jak wygląda praca wolontariuszy oraz dlaczego warto dołączyć do zespołu na Polonia Camp, opowie Konrad Wieladek ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Rozmawia z nim Piotr Żółnowski.
5: Czym jest Polonia Camp?
6: Polonia Camp to wydarzenie, które jest dedykowane młodzieży polonijnej, czy też polskiego pochodzenia, mieszkającej na całym świecie, czyli przyjeżdżają do nas młodzi ludzie w wieku 18, 30 czy nawet 35, których wspólnymi korzeniami jest właśnie Polska. Dla niektórych osób, które przyjeżdżają do nas z daleka, czyli z Ameryki Południowej czy z Australii, jest to często pierwsza wizyta w kraju przodków, czy też kraju rodziców, dziadków, czy też pradziadków, którzy wyjechali kiedyś na emigrację, a oni już urodzili się poza granicami. Jest to pierwsza wizyta w Polsce i możliwość właśnie odwiedzenia kraju pochodzenia, czy też poznania ludzi, którzy mają podobną historię do nich z całego świata.
5: A jak wygląda codzienna praca, codzienne obowiązki na Polonia Camp?
6: To wydarzenie masowe, duże, na otwartym terenie, ponieważ dzieje się to na SGGW w Warszawie, więc logistycznie takie przedsięwzięcie to jest ogrom różnych działań, począwszy takich właśnie logistycznych, dotyczących tego, kiedy przyjedzie sprzęt, rozstawianie tego sprzętu. Później już oczywiście, gdy zaczyna się impreza, no to mamy ten element związany z obsługą tych młodych ludzi. Musimy mieć tego świadomość, że są to osoby, które przyjeżdżają do nas z całego świata. Dla niektórych język polski jest albo językiem dziedziczonym, albo tak naprawdę językiem obcym, którego się nauczyli, więc to znajomość języka polskiego wśród tych osób jest różna. Mieszkańcy Warszawy w większości mówią po angielsku, ci się po angielsku porozumieją, ale właśnie ci młodzi ludzie potrzebują często pomocy, bo niektórzy przyjeżdżają po raz pierwszy, to co zobaczyć, gdzie pojechać, gdzie się udać. Więc tak naprawdę to jest ta opieka nad uczestnikiem tego przedsięwzięcia. Kierowaniem go do odpowiednich stref, na odpowiednie debaty, wydarzenia i tak dalej. Opieka nad osobą młodą, która przyjeżdża do nas z zagranicy i której pomagamy się rozeznać w Warszawie i też na terenie samego wydarzenia.
5: Co oprócz satysfakcji zyskuje taka wolontariuszka, wolontariusz, którzy wezmą udział w Polonia Camp?
6: Oczywiście mamy ten szereg benefitów podstawowych pod tytułem ubezpieczenia, umowa, potem mamy zaświadczenie o wolontariacie, certyfikat. Moim zdaniem osoby, która współuczestniczy w tworzeniu Polonia Camp, to największym tak naprawdę plusem dla wolontariusza jest możliwość tego networkingu z osobami z całego świata. Zapraszamy do wolontariatu osoby od 18 roku życia wzwyż, górnej granicy nie ma, więc tak naprawdę można poznać ludzi, złapać kontakty de facto z całym światem. W zeszłym roku byli uczestnicy z 45 krajów świata, więc zakładamy, że w tym roku będzie to samo, a nawet więcej, ponieważ skala wydarzenia tegorocznego jest po prostu dużo większa.

0: Jakich kompetencji oczekują Państwo od wolontariuszy?
1: Przede wszystkim otwartość. Otwartość na nowych ludzi, otwartość na młodych ludzi, otwartość na fantastyczną atmosferę. Oczywiście wiem, że to brzmi jak slogan, tak, fantastyczna atmosfera, ale przyznam szczerze, że Polonia Camp jest naprawdę jak dobry festiwal. To, jaka tam jest energia. Przyznam szczerze, że byłem w wielu miejscach, tak tam naprawdę dzieje się coś fascynującego i fantastycznego, że ci młodzi ludzie i to, co oni wymyślają, dodatkowe atrakcje, to jest naprawdę coś super, więc ta otwartość tej osoby, która przychodzi do nas do wolontariatu. Oczywiście mile widziana znajomość języków obcych, ale kładziemy nacisk na to, że skoro są to osoby związane z Polską i naszym wspólnym mianownikiem jest polskość, to że jednak ten język polski, nawet jak będzie łamany, jest mile widziany. No i oczywiście dobra organizacja i sumienność w wykonywaniu obowiązków. Będą się wymieniać tak, żeby nie tylko uczestniczyć w wydarzeniu jako wolontariusz w pracy, ale również, żeby móc skorzystać z tego właśnie networkingu, z paneli, które będą wziąć udział w tym, co nas też interesuje, więc uważam, że sam udział w wolontariacie, nie tylko jako wolontariusz, ale w samym wydarzeniu jest naprawdę wartością ogromną i dodaną do tego, żeby się po prostu do tego wolontariatu do nas zgłosić.
0: I właśnie, jak można się zgłosić, co należy po kolei zrobić i do kiedy jest taka możliwość?
1: Należy wejść na naszą stronę poloniacamp.pl, tam w zakładce wolontariat wypełnić formularz. Wolontariuszy de facto potrzebujemy już od dziś, ponieważ jest to cały system przygotowania pakietu wolontariackiego, pakietu uczestnika, przygotowanie terenu, przygotowanie akademików do przyjęcia młodzieży. Oczywiście potem jest praca na samym kampie, no i praca po kampie, ponieważ wiadomo, wydarzenie nie kończy się z ostatnim dniem, kiedy podziękujemy za przyjazd. Potem mamy jeszcze całość obsługi projektu i tam naprawdę praca nam się przyda, a jest ona od pracy biurowej po pracę tak naprawdę na terenie wydarzenia. Serdecznie zapraszamy na Polonia Camp i uczestników, i wolontariuszy, wszystkie osoby, które są zainteresowane poszukiwaniem kontaktu i siecią networkingową z osobami z całego świata. I naprawdę można zdobyć fantastyczne kontakty do tego, żeby wspólnie móc szukać rozwoju, tworzyć projekty międzynarodowe. Naprawdę szansa jest ogromna, więc serdecznie zapraszamy.
2: O wolontariacie na Polonia Camp 2026 opowiedział Konrad Wieladek w rozmowie z Piotrem Żółnowskim. Na spotkanie z naszym kolejnym gościem zaprasza Maria Wieczorkiewicz.
3: Witam naszego miłego gościa, pan Kamil Mizgier, ekspert w zarządzaniu ryzykiem, szef biura zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii. I jeszcze ważne uzupełnienie, że jest pan absolwentem Politechniki Warszawskiej i posiada pan doktorat Politechniki Federalnej w Zurychu. Witamy serdecznie w Warszawie w Polskim Radiu dla Zagranicy.
4: Witam również, jest mi niezmiernie miło tutaj być. Dziękuję za zaproszenie.
3: Zacznijmy od tego, co jest pana i pasją, i pracą, i fantastycznym doświadczeniem, bo już 15 lat zajmuje się pan ocenianiem ryzyka. Proszę opowiedzieć właśnie, w jakich dziedzinach możemy mówić o wykorzystaniu pana wiedzy, pana umiejętności i dlaczego właśnie się pan zdecydował na taki zawód?
4: Zaczęło się to wszystko od studiów na Politechnice Warszawskiej. Tam miałem okazję brać udział w wymianie studentów Erasmus w Wiedniu, gdzie właśnie na Uniwersytecie Wiedeńskim byłem częścią takiego projektu badawczego, już wtedy można nazwać to w kierunku zarządzania ryzykiem. Tam z racji tego, że wiele międzynarodowych agencji do bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie atomistyki mają swoje siedzibę, to ryzyko było również częścią wykładów na uczelni fizyki, więc z tego się zaczęła ta pasja. Wydaje mi się, to były bardzo ciekawe tematy. No i później po powrocie już do Warszawy zdecydowałem się, że to będzie temat mojej pracy magisterskiej i od tego właściwie się zaczęło. To zarządzanie ryzykiem powodowało również to, że mogłem zaspokoić jakby swoją ciekawość w modelowaniu matematycznym, ale w przełożeniu też na dziedziny ekonomiczne i doprowadziło do tego, że dostałem później pierwszą pracę. Później zdecydowałem się również kontynuować właśnie na Politechnice w Zurychu.
3: Co na uczelni, takiej jak Uniwersytet w Zurychu, może być zagrożeniem i jak się bada właśnie ryzyko z tym związane? związane?
4: Uniwersytety, tak jak każde organizacje, mają swoje strategie, mają swoje cele. Rolą działu ryzyka jest, żeby pomóc w podejmowaniu decyzji strategicznych. Na naszym uniwersytecie łącznie ze studentami jest około 25 tysięcy osób, więc chociażby ta strona zarządzania ludźmi i złożoności struktur tego uniwersytetu

0: Podejmowania decyzji jest już pewnym wyzwaniem i należy do naszych ryzyk. Jeżeli te 25 tysięcy osób ma również dostęp do sieci IT, no to cyberbezpieczeństwo gra oczywiście bardzo dużą rolę. W badaniach również pojawiają się ryzyka, no jakoś te badania trzeba finansować, więc ryzyka finansowe związane z działalnością uczelni oczywiście też mają dużą rolę. My staramy się ustalić jakąś liczbę ryzyk na tym poziomie bardzo wysokim właśnie Rady Uniwersytetu i każdemu przypisać najpierw w ogóle przekonanie, że oni są odpowiedzialni za to ryzyko, a później właśnie zadania w celu minimalizacji tych ryzyk. Także właściwie to jest strategiczne zarządzanie częścią uniwersytetu.
1: Ale pan tutaj użył sformułowania, które myślę dzisiaj jest ważne. Chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe. Czy sprawy związane z bezpieczeństwem cyfrowym dzisiaj są globalnie takim najważniejszym wyzwaniem, jeśli chodzi o chociażby pana umiejętności?
0: Tak, i nasz uniwersytet już dosyć wcześnie rozpoznał, że razem z wprowadzaniem narzędzi, które umożliwiają na przykład komunikowanie się online, wykłady online, ale również podróże naukowców, gdzie dostęp zależy na przykład od kraju, w którym się znajdują, że te wyzwania są bardzo poważne. Więc wiadomo też, budżet uniwersytetów jest inny niż korporacji międzynarodowych, dlatego też to nie jest takie łatwe i trzeba również się mierzyć z tym, że uniwersytet jest bardzo zdecentralizowany. Wydziały mają dużą autonomię, wobec czego też koordynacja tych działań prowadzących do poprawy cyberbezpieczeństwa jest troszeczkę inna niż właśnie w tych firmach na rynku, które są. Ale zagrożenia są bardzo podobne i one wymagają naprawdę dużych nakładów i wiedzy.
1: Jest pan absolwentem Politechniki Warszawskiej. Tutaj właśnie zdobył pan tytuł magistra. Czy to był dla pana znaczący kapitał, kiedy właśnie zdecydował się pan wyjechać za granicę i tam pozostać?
0: Ja bardzo sobie cenię i jestem zawsze dumny z tych lat, które spędziłem właśnie na uczelni tu w Warszawie. To pomogło mi uzyskać poziom, dzięki któremu na przykład te kwestie matematyczne, analityczne były dla mnie zawsze dużo łatwiejsze niż to, co oczekiwano nawet na doktoracie tam na uczelni w Zurychu, więc to mi na pewno bardzo pomogło już w samym formułowaniu powiedzmy moich tematów badań i podejścia, jako że miałem już ten warsztat, który tutaj w Warszawie mogłem sobie wyrobić i to również w pracy zawsze się przydawało, no bo nauka nowego oprogramowania czy właśnie analizy dużych ilości danych to było jakby czymś, co nadal mogę powiedzieć, że dużo ładnych lat temu mieliśmy na bardzo wysokim poziomie.
1: Znajomość języka też? Myślę o polskim.
0: Oczywiście też, jako że Polaków spotyka się wszędzie i również w pracy i na uczelni, więc to na pewno też pomaga.
1: Chciałam zapytać, czy to pana pierwsza wizyta w radiu?
0: Nie, już raz tutaj byłem. Nie w tym studiu, ale raz tak. W rodzinnych opowieściach często pojawiała się siedziba radia i chciałem dowiedzieć się więcej z jakich to powodów.
1: To powiedzmy, dlaczego się pojawiało to radio. Jest pan wnukiem dziennikarki i reporterki Marii Rosy Krzyżanowskiej. Zaczynała swoją karierę jednak w telewizji polskiej, chociaż wcześniej pracowała w radiu, przygotowywała się do pracy lektorki, ale w telewizji była pierwszą spikerką telewizji polskiej. Zadebiutowała w 1952 roku na ekranie naszych telewizorów, ale bardzo szybko zniknęła z tych ekranów. Czy pan zna tę historię rodzinną? Jest opowiadana? Dlaczego to tak się stało właśnie z babcią?
0: Tak, tak. Znam tą historię doskonale, bo właśnie zapowiadała się wielka kariera babci w telewizji i z tego jest znana, gdyż pojawiło się wiele artykułów na jej temat. Ale ta historia ma związek właśnie z tym, że ona przez pomyłkę oświadczyła, że kończy pewien etap w historii politycznej Polski. No i na drugi dzień już straciła tą pracę.
1: Czytałam, że to było tak, że zapowiadała zakończenie festiwalu przyjaźni polsko-radzieckiej, ale zgubiła słowo festiwal i zapowiedziała zakończenie przyjaźni polsko-radzieckiej.
0: Dokładnie.
1: I rzeczywiście straciła pracę w telewizji, chociaż zapowiadało się, że naprawdę może zrobić tam karierę. Zaglądałam do dawnych tekstów, które opisywały opisują, jak wyglądała, tu mam taki szczegółowy opis, z modnymi w tamtym czasie lokami i olśniewającym uśmiechem. No i jeszcze dodawano, że wyróżniała się świetną dykcją. Podjęła jeszcze studia dziennikarskie i przygotowywała się do zawodu dziennikarki.
0: No właśnie w tych

0: go. I wydaje mi się, że to jest główny powód, dlaczego ona się właśnie radiem zajęła, no i tymi reportażami.
1: Naszym gościem był pan Kamil Mizgier, ekspert w zarządzaniu ryzykiem, szef biura zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii. No i jak tu powiedzieliśmy, wnuk pierwszej polskiej spikerki telewizyjnej, a potem utalentowanej dziennikarki radiowej, reporterki Marii Rosy Krzyżanowskiej. Dziękuję panu bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję również, było mi bardzo miło.
2: Rozmawiała Maria Wieczorkiewicz.
3: Polskie Radio dla Zagranicy, wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl.
2: Film Kumotry przenosi widzów do rumuńskiej Bukowiny i opowiada historię polskiej mniejszości żyjącej w wielokulturowej przestrzeni regionu. W centrum dokumentu znajduje się relacja dwóch zaprzyjaźnionych sąsiadek, Hanki i Bronki, a ich codzienność staje się punktem wyjścia do opowieści o pamięci, przemijaniu i tożsamości. Z reżyserką filmu, Emilią Śniegowską, rozmawia Piotr Żółnowski.
4: O czym opowiada pani film?
5: Film Kumotry opowiada historię przyjaźni Hanki i Bronki, zaprzyjaźnionych sąsiadek mieszkających w takiej malutkiej wsi Plesza w rumuńskiej Bukowinie. Film opowiada o ich codzienności, ale również o pamięci, przemijaniu, o czasie i o tym, co zostaje, kiedy wiele się kończy, zarówno relacji, jak i światów.
4: Bukowina, można powiedzieć, jest taką puszką kulturową, ze względu na to, że jeżeli mamy na myśli na przykład tutaj język polski, to one zatrzymały się w czasie, prawda?
5: Tak, jest to wyjątkowe zupełnie miejsce pod względem kulturowym, ale również językowym. Fascynujące zupełnie jest to, jak w tym języku można odnaleźć te kultury, które tam mieszkały przez całe pokolenia obok siebie. I język, czy gwara, którą posługują się moje bohaterki mojego filmu, dla odbiorców, którzy posługują się językiem polskim, na pewno będzie szalenie interesujący, bo można w nim odnaleźć dużo staropolszczyzny, jak również różnych regionalnych napływów, góralskich na przykład, i właśnie tych z innych kultur. Dla mnie to było szalenie fascynujące obcować z tym językiem, uczyć się go poznawać. Bardzo się cieszę, że teraz trafię również do szerszej publiczności.
4: Czy był taki moment podczas kręcenia zdjęć, moment, który zadecydował o tym, że inaczej pani spojrzała na swój pomysł, że zmieniła pani przynajmniej lekko kierunek prowadzenia zdjęć?
5: Ja udałam się na Bukowinę z takim założeniem, chciałam bardzo poznać tę społeczność, polską mniejszość tam w Rumunii i zdokumentować te wsie, no bo oprócz tej naszej Pleszy, tam jest parę jeszcze różnych, innych miejscowości, w których można spotkać polską mniejszość, jak na przykład Nowy Sołoniec, czy Sołka, czy Pojana Mikuli, w której również usłyszymy język polski. To jest bardzo ciekawe, bo w każdej z tych miejscowości ten polski jest troszkę inny. Inaczej się mówi, słychać, że ta społeczność napłynęła również skąd inąd. To bardzo piękne. Więc na początku myślałam o tym, że zdokumentuję te miejscowości, a jeżeli znajdę temat na dłuższy film, to poświęcę się temu. I tak się stało. W momencie, kiedy spotkałam Hankę i Bronkę, to właściwie dość szybko stało się jasne, że chcę zbudować tę moją filmową opowieść wokół nich i razem z nimi. I właściwie wszelkie założenia dotyczące tego filmu, powstawania, prowadzenia go, budowania tego świata, właściwie od początku były jasne i potem przez te lata trzymaliśmy się tego. Kiedy pierwszy raz pojechałam na Pleszę, to, co mnie tak szalenie uderzyło, to ja miałam takie poczucie, że przeniosłam się w czasie po prostu. Przeniosłam się w czasie do wsi mojej babci. Ja miałam babcię w takiej malutkiej wsi również w Lubuskiem. I ja po prostu miałam takie poczucie, że czas się zatrzymał, że ja się cofnęłam w czasie i dotykam właśnie tego, czego już nie ma w moim życiu, co pamiętam tylko z tych swoich lat dzieciństwa. Więc nam udało się dotknąć tych ludzi, czy spotkać ich w ich bardzo autentycznym świecie. I nigdy nie miałam poczucia, że jest to na pokaz. Co zobaczymy w filmie Kumotry, ten świat, który pokazujemy, on w jakiś sposób już odszedł. Jego również w dzisiejszej Pleszy trudno już znaleźć. Natomiast to nadal jest bardzo żywa kultura po prostu. Ją się żyje. To jeszcze nie jest skansen.
4: Który moment był najbardziej dla pani, jako dla autorki, poruszający podczas realizacji zdjęć?
5: Och, wiele było takich momentów. Na pewno szalenie tak filmowo ważnym momentem

0: był ten moment zdjęć muzycznych, ponieważ nasz film jest filmem obserwacyjnym, to znaczy przez większość filmu obserwujemy bohaterki, my nie ingerujemy w ten świat. Natomiast wprowadziłam tam taki element mikrorealizmu magicznego, a mianowicie kapeli muzycznej, która od czasu do czasu pojawia się w filmie, jest częścią świata przedstawionego. Oni nie spotykają się z bohaterkami, nie uczestniczą aktywnie w ich życiu, natomiast są, trwają tam razem z nimi. I ten pomysł na to, żeby ci muzycy uczestniczyli, byli częścią przedstawioną tego świata, powstał na bardzo, bardzo wczesnym etapie realizacji filmu. Natomiast ja bardzo długo nie mówiłam o tym dziewczynom, bo też nie chciałam ich przestraszyć. Ostatecznie te zdjęcia zrealizowaliśmy dość późno, po 4 latach zdjęć. Właściwie te zdjęcia muzyczne były taką wisienką na torcie. Realizowaliśmy jako ostatnie. To było dla mnie jakoś szalenie wzruszające, kiedy przyjechała do nas reszta ekipy, bo to tak trochę jest, jak się jest we dwójkę. Wiadomo, że ten film powstaje i jakoś go czuć już fizycznie, on się jakoś tak kształtuje. Natomiast kiedy cała reszta ekipy dotarła, miałam takie poczucie, że wow, to naprawdę się dzieje, że te rzeczy, o których marzyłam tak naprawdę, żeby wydarzyły się w tym filmie, właśnie się dzieją. I obserwowałam też dziewczyny, które mają jakąś niesamowitą zupełnie w sobie siłę, godność i taką asertywność i umiejętność przeżywania tego życia i też tego filmu na własnych zasadach.
1: Pani jako reżyserka dokumentów szczególnie jest wyczulona na obserwacje ludzi, obserwacje ich otoczenia. Co jest innego między bohaterami pani filmu, a Polakami mieszkającymi w Polsce?
0: Bardzo urzekło mnie to, że ta polskość dla nich to jest naprawdę część ich tożsamości, ale też w tak bardzo specyficzny sposób, bo kiedy zapytałam je w trakcie jednych z naszych pierwszych rozmów, kim wy jesteście, jak wy się czujecie, to odpowiedziały mi w taki piękny sposób. One mi powiedziały, my jesteśmy polskimi Rumunkami. I to jakoś bardzo zapadło mi w pamięć. Uznałam, że to jest jakieś piękne zupełnie, że jedno i drugie niczego nie wyklucza. I myślę, że to bardzo dużo mówi o ich świecie, że on jest taki właśnie inkluzyjny, budujący, zapraszający do niego.
2: O filmie Kumotry opowiedziała jego reżyserka Emilia Śniegowska. Była to rozmowa Piotra Żółnowskiego. Na koniec naszego spotkania wraz z Iriną Zawiszą i jej gościem zapraszamy do Polskiego Radia.
3: Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Polskiego Radia. Taką uchwałę przyjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby uczcić stulecie rozpoczęcia regularnego nadawania Polskiego Radia w kwietniu 1926 roku. Z tej wyjątkowej okazji razem z wieloletnim radiowcem Andrzejem Krosiewiczem zapraszamy Państwa do serca Polskiego Radia, głównej siedziby przy Alei Niepodległości 77, łamane przez 85 w Warszawie. Andrzej Krosiewicz od lat oprowadza gości po radiowych korytarzach i studiach i opowiada o historii tego miejsca z niezwykłą pasją. Dlatego dziś chcemy również naszym słuchaczom przybliżyć dzieje głównego gmachu Polskiego Radia. Miejsca, w którym również obecnie tworzy się historia polskiej radiofonii.
4: Projekt czy pomysł na budowę tego gmachu pojawił się w 1951 roku i zadanie postawiono architektowi zasłużonemu Bohdanowi Pniewskiemu. On z zapałem się podjął tego zadania, ponieważ wcześniej, już przed II wojną światową, był związany jako architekt z budynkami dla ówczesnego przedwojennego radia, prawda? Jakieś prace architektoniczne wykonywał. Nie sięgałem tak głęboko w tę historię przedwojenną, ale wiem, że był związany, w związku z tym jemu powierzono plan czy projekt zaprojektowania tego budynku. Budynek został zaprojektowany w kształcie kwadratu. Oczywiście wiązało się to ze stylem socrealistycznym. To były lata 50., czasy stalinowskie, trudny okres. Natomiast sam styl architektoniczny nawiązywał do polskiego baroku.
3: Przyznam szczerze, że budynek, do którego od wielu lat chodzę do pracy, zupełnie nie kojarzy mi się z barokiem. A jakie charakterystyczne elementy tego stylu można w nim odnaleźć?
4: kształt kwadratu jest taka troszkę twierdza. W środku jest dziedziniec, każdy narożnik tego budynku jest opatrzony taką wieżyczką. W trakcie realizacji budowli dodano do tych wieżyczek hełmy specjalne, takie sklepienia okrągławe troszkę, czego pan Bohdan Pniewski nie projektował. Ale też przy okazji budowy tego budynku czy realizacji projektu zrezygnowano ze zdobień.

0: dla polskiego baroku. I to niestety spowodowało, że budynek stał się taką troszkę smutną twierdzą. On taki rzeczywiście z daleka, jak się patrzy, on rzeczywiście wygląda bardzo solidnie, jak zamek obronny, no ale taki troszkę smutnawy. Oczywiście, jeżeli światełka zapalimy, jak na święta, no to jest wesoło. Budynek był projektowany dla redakcji zagranicznych. Po roku nadawania tych audycji w językach obcych uznano, że ten budynek będzie się nadawał jako centralna rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie i tak się stało od 1958 roku.
1: Wokół głównego gmachu Polskiego Radia od lat krążą legendy, jakoby budynek był pierwotnie przeznaczony dla komunistycznych służb bezpieczeństwa. Takie wrażenie mogą sprawiać metalowe siatki między piętrami oraz podziemne pomieszczenia, w których, jak głoszą opowieści, miały znajdować się pokoje przesłuchań i cele tortur. Czy w tych historiach jest chociażby ziarno prawdy?
0: Skąd ta legenda o kazamatach, o miejscu przesłuchań jako więzienie? Rzeczywiście takie wrażenie sprawia, tym bardziej, że niedaleko stąd, tak odległość jednego, dwóch przystanków autobusowych, mieści się budynek architektonicznie bardzo podobny. On jest troszkę większy niż Polskie Radio i tam się mieści w tej chwili siedziba, jedna z centralnych siedzib Policji Polskiej. Wcześniej była tam milicja, funkcjonowała, a jeszcze wcześniej Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, czyli tak zwana bezpieka, służby specjalne, te milicyjno-policyjne. I to może się kojarzyć, że budynek Polskiego Radia architektonicznie zbliżony do tamtego budynku, w związku z tym na pewno kazamaty. Otóż ten budynek pierwotnie był przeznaczony jako schron.
1: A z czego to wynikało?
0: Po wojnie, ponieważ zostaliśmy zdominowani przez Związek Radziecki i rządy w Polsce narzucone przez władzę radziecką, w związku z tym wielu ludzi, ich myśli ciążyły ku Europie, wolnej, demokratycznej, za żelazną kurtyną funkcjonującej. Wielu ludzi sądziło, że trzecia wojna światowa musi lada moment wybuchnąć. W związku z tym są potrzebne schrony. I te podziemia, rzeczywiście one robią wrażenie. Grube mury, drzwi metalowe, takie stalowe, potężne, wizjery, skoble. To robi wrażenie upiorne, jak się przechodzi koło tych drzwi, to jest poziom pierwszego i drugiego piętra pod ziemią. Robią wrażenie rzeczywiście kazamatów, cel przesłuchań. Nie, podobno to było przeznaczone właśnie jako schron, właśnie na wypadek wybuchu III wojny światowej. I ta prawda o schronach gdzieś się schowała, zniknęła, natomiast pojawiła się taka opowieść legendarna, że to na pewno tutaj bezpieka budowała swoje kazamaty. W tym budynku krew się nie lała, radio rzeczywiście, zagraniczne radio funkcjonowało, a już później normalne radio, czyli dusza radia, tutaj funkcjonuje od samego początku w tym właśnie budynku.
1: Dodajmy, że kompleks Polskiego Radia przy Alei Niepodległości obejmuje również drugi, nowoczesny budynek przeznaczony dla specjalistów z zakresu technologii informacyjnych. Z kolei program trzeci Polskiego Radia mieści się w osobnym gmachu przy ulicy Myśliwieckiej. Tam znajduje się także studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Natomiast przy ulicy Woronicza działa studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. A od czego rozpoczynają się wycieczki po głównym gmachu Polskiego Radia?
0: Zwykle rozpoczynamy spotkanie w studiu Władysława Szpilmana. Osoba zasłużona dla kultury polskiej w ogóle, dla radia szczególnie, bo był kierownikiem redakcji muzycznej przed wojną, po wojnie. Ktoś, kto orientuje się w kinematografii pewnie albo czytał książkę, pamięta film i książkę Pianista. I film i książka są poświęcone właśnie Władysławowi Szpilmanowi. Zaczynamy wycieczki w studiu Szpilmana. Tam jest właśnie krótki rys historyczny, a później ruszamy. Zwykle odwiedzam dwójkę, najbardziej tradycyjny program. Idę do radia dzieciom, tam gdzie osoba prowadząca sama musi konsoletkę obsłużyć. Zaglądam do czwórki, która jest programem z wizją, bo jest w internecie non-stop, online. Jak się uda, czas pozwala, zaglądamy do radia kierowców. Na pewno schodzimy do podziemi, żeby zobaczyć naszą fonotekę. Około 1,5 miliona egzemplarzy dźwięków, muzyka i słowo.
1: Do głównego gmachu naszej rozgłośni zapraszał Państwa Andrzej Krusiewicz, wieloletni speaker i dziennikarz Polskiego Radia.
2: Tę część programu przygotowała Irina Zawisza. I to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Magazyn przygotował zespół redakcji polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
3: Radio Poland, the external service of Polish Radio.